0: Радио «Рация». «Рация».
1: Są kobiety, pistolety i kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe,

0: Слухай нас у інтернеті racia.com.
1: Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los? Nawet głupi ci mówi, nie podskoczysz królowi. Lepiej ze mną nabijaj swój cząst.

trawa zielona, kokainy ramiona mogą pomóc, jeśli będzie ci źle.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Добрый день, далее протягиваем наш эфир. Зараз, сегодня 20-й день травня, только нагадаю. Беженство вандрует, так скажем, в образно, далее расповедем. Еще раз можно будет поглядеть спектакль на тему утеку людей подчас Первой Сусветной войны. Беженство 1915-м, история детей, знаруки показали у Бельску под Левским. Авторкой и режиссеркой спектаклю является Яна Стельмашук Троц, якая подрыхтовала молодых актеров.
2: Приехали мы перед Великоднем, без ничего. Хата спалена, куня и хлавы обдертыя, только швиронок стоял. Первую ночь полагали мы на земли. Я устал гляджу и думаю, тут нам ихана, але мы не померли.
3: О, bardzo ładnie, pięknie mówisz.
4: No, były opowieści, na przykład tak jakby syna zabrano do przytułku na przykład, jego tatę na przykład powołano do wojska, ale na przykład na front je nie wysłano, jego. No i potem jak jego tato znalazł sobie nową żonę, to go zabrał, na przykład jeszcze mieszkał sobie nad rzeką Ob. Często na przykład też chodził na tą rzekę, tam statek pływał z jednej strony na drugą i przywoził tam ludzi. I ten chłopak czasami pływał z tej jednej strony na drugą. To jest taki, jedna część takiej historyjki stamtąd.
3: Może ty prawilał na kasie, gdzie taka jada kasna chodzi, co?
4: Tego za bardzo nie patrzyłem.
3: No, bo to warto byłoby sprawdzić,
4: no,
3: nie? Bo to
4: się
3: ciekawe dosyć, co? Jak myślicie?
4: Ale
3: chłopaki?
4: Był tak. W domu, tak jakbym dziecka. Na mieście Bisk, na Ołtaju na przykład.
3: No.
4: Tam był.
3: A wy byście chcieli, jechaliście zobaczyć Ołtaj na przykład? Zobaczyć sobie?
4: Tak, no zobacz tą historię też.
3: Ciekawie, no historię, no zobaczyć Ołtaj. A co, Ołtaj nieciekawy? Nie?
4: Ciekawe.
3: Dobra, a wy co tam na scenie robicie?
5: Ja byłem chłopcem, jakby, który co nas musi chodzić wiele kilometrów, by zdobyć stopę owca właśnie. Jakby nie było przy drodze ogólnie.
3: No.
5: Były puste drogi.
3: Nie było drogi? Droga była czy nie? Nie było.
5: Nie było trawy. Czym nakarmić koni.
3: A, no.
5: I musi chodzić wiele kilometrów, by to zdobyć.
3: A, po trawę.
5: Tak.
3: A widzisz? No. A ty o czym opowiadałeś?
6: Ja opowiadałam, że moja siostra jedna zmarła, druga zachorowała na takiego wirusa jakby. I wtedy byliśmy w takim miejscu, to się nazywało baraki dla uchodźców. I tam grzebano codziennie 20 osób.
3: Ojej, to straszne. Takie wam każą mówić rzeczy? Dobra,
6: straszne.
3: Może ty usiądź coś śmieszniejszego.
7: Niestety nic śmieszniejszego nie będzie u mnie, bo moja scena, moja historia opowiadała o szkole, o szkole w Rosji, w Rosji Radzieckiej.
3: To była?
7: Tak, była szkoła. Była szkoła i przed rewolucją.
5: W trakcie?
7: Nie, jeszcze przed rewolucją. Przed rewolucją były obrazy, w każdej sali były obrazy carycy, cara i następcy tronu, który ten tron miał objąć. I trzeba było się modlić. To była piosenka.
3: No.
7: I nastała rewolucja, przez bolszewików wywołana i zakończyła się już ta era.
3: No i później trzeba było śpiewać inne pieśni. A tak samo, przed urokami. No nie?
7: Właśnie.
3: No właśnie, no także tylko się piosenki zmieniają, no nie?
7: Właśnie.
3: No dobra, a wy sami aktorzy, tak?
7: Trochę? Tak.
8: Tak,
7: kilka mieliśmy już taki, głównie to w szkole, szkolne przedstawienia.
9: I haworać słowami swoich pradziedał, ale tak samo haworać jakby swoimi słowami. Skażam, haworać te uspaminy, kali ich pradziedy byli bieżeńcami, kali było 10, 12, 15 godów. Jany byli w bieżeństwie i szczęśliwa wiernuli się, bo nie usim udało się wiernuć się na swoją ziemię. I te już dopiero żyli, geta i wiernuli się.
3: No, temy bieżeństwa na Padlaszy wielmi mocno forsowane już dłuższy czas, ale ważność, ty jaka mastaczka na pełna chata wiedzysz i tamu jeszcze i to spektakl, tema bieżeństwa, znaczy tema przedstawienia przez tych włóczniów ma być inaczej odbieraje publiczność. Nie znam, jaka była koncepcja, może tak?
9: Перед усім концепція була така, каб гэта вучні зразумеюць, што гэта бежанства, таму што яны не разумеюць увогуле. Яны не ведаюць, што гэта перша сусветная вайна, яны увогуле не ведаюць гісторіі. І перша справа гэта было зразумець, адчуць гэта, ну а дарога да гэтага зразумення быў тэатр. Каб зрабіць спектакль.
10: Прыгожа.
9: Каб зрабіць спектакль і тэатр да гэтага. Таму перад усім гэта спектакль для гэтай моладзі, якая выступае на сцэне, а у наступным наступна для гледачоў. Так сапраўды гэта мела быць проста такая праца з як працаваць з памяццю, як працаваць, як размаўляць пра сваіх прадзедаў і ўвогуле пра гэту спадчыну.
11: Myślę, że za każdym razem, bo akurat mam taką możliwość oglądać już kolejny raz ten spektakl, to wzruszam się tak samo i budzi we mnie ciągle emocje i mam wrażenie, że za każdym razem oglądam go na nowo i też mam wrażenie, że aktorzy czują to coraz lepiej.
1: І спектакль таксама яшчэ раз можна будзе паглядзець 30 чэрвеня ў Варшаве, 16 чэрвеня ў Беластоку, ну і 18 чэрвеня ў Хайнаўцы.